0: Radio Aktual Cum. Cum.
1: Z wami Radio Aktual Cum.
0: Radio Aktual Cum.
1: Na rejen za wasza uszysa.